elonge ko kikobomba bolingo kasi kobomba mawate libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te po yo babotaki yo na